Omwana we bugweri. Aire tikambuza abuza emaka nikundoga Ibrahim nani omukulu. Baba. Ede tikambuza abuza. Ah! Mama tayemake.

mwani na ze muto wange mukuru wange baba mama nkwaniriza mu program ebikusike the royal program program eje maiso nokubange kutegeze nsonga ngo baditambula mu butufu bwado uliza bulinja akantu ako e program ekutegeze nsonga ngo baditambula mu butufu bwado era ni nsonga kindi fe ebikusike the royal program studio zenza san muwanga.

tasobola kutyama, tasobola kwogera, tasobola kwemerera. Ebigambo ti byange bya banaifa b'ekibiina kya People's Front for Freedom abogeire ku nsonga eno. Era bw'olingirira mu nsonga eno bandinza okuba batuufu lwaki. Ndijja kuba nga mbikutegeeza mu program gye bete ebikusike. Muhammad Muwanga Kivumbi.